0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Słuchacze, oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 MSU. Wielka awaria techniczna dotknęła kluczowe platformy społecznościowe Facebook, Messenger oraz Instagram. Miejscowość według doniesień serwisu New York Times, pracownicy firmy Meta wyrażają silne oburzenie wobec działań Marka Zuckerberga w kontekście zaistniałych problemów systemowych. W wiadomościach międzynarodowych Viktor Orban skomentował podpisanie przez prezydenta Węgier Tamasa Suljoka poprawki do konstytucji, stwierdzając, że zagrożenie dowolnymi rządami stało się faktem. Miejscowość dokument podpisany przez prezydenta kończy jego kadencję już jeden dzień po publikacji. Do czasu wyboru nowej głowy państwa obowiązki przejmować będzie przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer. Jednocześnie nowe władze poddały szczegółowej kontroli byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Petera Szijjártá, wobec którego wszczęto postępowanie dotyczące jego kontaktów z rosyjską stroną. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne KENTOI-KE. Na północy i północnym wschodzie, w Gdańsku oraz Suwałkach, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Krakowie, termometry wskazują około 13 stopni Celsjusza przy opadach. Zachodnia część Polski, w tym Szczecin i Wrocław, pozostaje sucha z temperaturą wynoszącą około 12 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, odnotowujemy najwyższą temperaturę, wynoszącą 16 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali pontału.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, jak tam wasza pierwsza poranna kawa, czy też może jeszcze w łóżku? Pozwólcie, że będę wam towarzyszył przy porannym wstawaniu. Maciek Chorzowski, zapraszam. Minęła szósta.

Albo sobie tak siedziałem przed chwilą i przeglądałem porannego Instagrama, a tam takie zdrowe instagramowe śniadania. A ja chcę normalnie parówkę. Zostań z moje radio

Czas na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A18 na odcinku Oszyna, żare południe, prowadzone są prace koszenia traw. Zalecana jest szczególna ostrożność. Na drodze ekspresowej S11 na obwodnicy Szczecinka trwają prace związane z budową węzła Szczecinek Północ. Od kilometra 0 do 700 w kierunku Bobolic następuje przełożenie ruchu na nowy odcinek drogi. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na uszkodzenie płyty betonowej. Ograniczenie dotyczy jezdni południowej w kierunku Wrocławia-Antianty. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jeśli lubisz muzykę, która przetrwała wszystko, 11 jest dla ciebie. Godzina klasycznych hitów czeka codziennie. Do usłyszenia.

0: sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were.
1: A czasami człowiek ma taki pośpiech, że przypomina sobie, że kawa, którą sobie zrobił półtorej godziny temu, cały czas stoi i czeka na niego. Czy wy też, tak jak ja, pijecie kawę zupełnie zimną? Mnie nie przeszkadza. Podzielcie się na naszym Facebooku. To jest Moje Radio.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Północnej części kraju, w Gdańsku i Suwałkach, występuje intensywny deszcz przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. W centralnych regionach w Warszawie i Poznaniu notujemy opady przy temperaturze od 12 do 13 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, temperatura sięga 16 stopni Celsjusza Cantico. W zachodniej części kraju, w Szczecinie i Gorzowie, panują suche warunki przy temperaturze od 11 do 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali plutonu.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Słuchacze, oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 MCU. Wielka awaria techniczna dotknęła kluczowe platformy społecznościowe Facebook, Messenger oraz Instagram miejscowość według doniesień serwisu New York Times. Pracownicy firmy Meta wyrażają silne oburzenie wobec działań Marka Zuckerberga w kontekście zaistniałych problemów systemowych. W wiadomościach międzynarodowych Viktor Orban skomentował podpisanie przez prezydenta Węgier Tamasa Suljoka poprawki do konstytucji, stwierdzając, że zagrożenie dowolnymi rządami stało się faktem miejscowość. Dokument podpisany przez prezydenta kończy jego kadencję już jeden dzień po publikacji. Do czasu wyboru nowej głowy państwa obowiązki przejmować będzie przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer. Jednocześnie nowe władze poddały szczegółowej kontroli byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Petera Szijjártá, wobec którego wszczęto postępowanie dotyczące jego kontaktów z rosyjską stroną. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku, Warszawie oraz w Suwałkach pada intensywnie. Na południu kraju w Krakowie występuje deszcz. Natomiast w Rzeszowie odnotowano lekki opad przy dość silnym wietrze. W innych częściach kraju, takich jak Szczecin i Wrocław, jest sucho, a temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Słuchasz podwójnego espresso w Moje Radio 24. Jak tam wam mija poranek? Bo przypominam i uprzedzam, już po siódmej.

wstaję sobie rano, robię bardzo ambitny plan, wręcz na kartce albo w telefonie. Zrobię to, to i to. To muszę, to nie muszę, ale zrobię już dzisiaj, to jutro nie będę musiał. Trzecią rzecz, no wypadałoby wreszcie się za to zabrać, bo już odkładam. A życie weryfikuje ten nasz plan. Zwykle między 9 a 10 właśnie. To jest moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a Radziszewo, występuje przełożenie ruchu na drogę objazdową oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Dodatkowo na drodze TK26 w rejonie przejścia granicznego Krajnik Dolny SFET mogą występować zatory związane z kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

jeśli już pakujesz sobie kanapki do pracy, to ciekawi mnie, czy zjadasz je raczej w drodze, czy faktycznie w pracy, czy może zostają na popołudnie, bo tyle roboty, że się biega z pustą taczką, bo po prostu nie ma czasu, żeby jej ją załadować. Ja mam i tak, ale teraz skupię się na dobraniu takiej muzyki, która nie czyni, że człowiek staje się jeszcze bardziej głodny. Zostań z Moje Radio 24.

Warto być miłym, zwłaszcza podczas porannej gorączki na drogach. Takie małe uprzejmości potrafią poprawić dzień temu komuś, a także chyba nam samym, no bo przecież małe przepuszczenie kogoś, kto chce akurat skręcić, albo może jednak ustąpienie pierwszeństwa, chociaż wcale nie musimy, to całkiem niegłupi pomysł. I uwierzcie mi, karma wraca.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze 15 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, Panin, w Warszawie i Suwałkach, również notujemy intensywne opady przy 14 stopniach. Na południu, w Rzeszowie występuje lekki deszcz przy dość silnym wietrze, natomiast w Krakowie pada linto. W pozostałych regionach, takich jak Szczecin i Wrocław, panuje sucha pogoda przy 12 stopniach Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Słuchacze, oto aktualny serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 MCU. Wielka awaria techniczna dotknęła kluczowe platformy społecznościowe Facebook, Messenger oraz Instagram miejscowość według doniesień serwisu New York Times. Pracownicy firmy Meta wyrażają silne oburzenie wobec działań Marka Zuckerberga w kontekście zaistniałych problemów systemowych. W wiadomościach międzynarodowych Viktor Orban skomentował podpisanie przez prezydenta Węgier Tamasa Suljoka poprawki do konstytucji, stwierdzając, że zagrożenie dowolnymi rządami stało się faktem miejscowość. Dokument podpisany przez prezydenta kończy jego kadencję już jeden dzień po publikacji. Do czasu wyboru nowej głowy państwa obowiązki przejmować będzie przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer. Jednocześnie nowe władze poddały szczegółowej kontroli byłego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Petera Szijjártá, wobec którego wszczęto postępowanie dotyczące jego kontaktów z rosyjską stroną. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Suwałkach, temperatura wynosi odpowiednio 15 i 13 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W Szczecinie oraz Wrocławiu panuje sucha pogoda, a termometry wskazują 13 i 14 stopnie. W centralnej Polsce, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi 14 stopni. W stolicy pada bardzo mocno, natomiast w Poznaniu występuje lekki deszcz onił. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, termometry pokazują od 14 do 15 stopni Celsjusza, przy czym w Rzeszowie odnotowujemy dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Moje Radio 24, minęła godzina 8. No, mam nadzieję, że już jesteście w drodze do pracy, bo jeżeli nie, no to może być spóźnionko. Aha, i zazdroszczę tym, którzy dzisiaj do pracy iść nie muszą.

Świat jest niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią siedzieć w nocy i nie bardzo lubią wstawać rano. I chyba już tak jest. Nikt nie mówił, że świat jest sprawiedliwy. Nie jest i nie będzie. Niesprawiedliwie byłoby jednak, gdybym namawiał was do poleżania jeszcze trochę. Co to, to nie. Wstajemy. To poranny espresso w moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku Olszyna, Żary Południe, prowadzone są prace związane z koszeniem trawy. Zalecana jest szczególna ostrożność. Na drodze ekspresowej S7 w ramach obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta na odcinku węzeł Żukowo, węzeł Gdańsk Południe trwają prace budowlane. Możliwe są naprzemienne zwężenia jezdni po prawej oraz lewej stronie. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu wybicia w nawierzchni paliny. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? No
2: właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Jeśli właśnie udajesz, że pracujesz, to spokojnie. Na pewno nie jesteś sam. Większość świata teraz robi dokładnie to samo. Różnica jest taka, że u ciebie przynajmniej leci dobra muzyka. Z moje radio 24.
1: Słuchasz moje radio 24.

Wiecie, że istnieje coś takiego jak energetyki wizualne? Czasami wystarczy spojrzeć za okno i jeżeli pogoda jest sprzyjająca, na przykład niebo się już zrobiło niebieskie, gdzieś tam wychodzi słońce, to również pobudza. Podobnie do kawy. No i te energetyki są raz, że zdecydowanie zdrowsze i dwa, że zupełnie darmowe. A jak ktoś odpali ekspres i dwa czajniki, to nie zazdroszczę rachunku za prąd. Na szczęście słuchać moje Radio 24 można całkiem za darmo.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 12 do 15 stopni Celsjusza przy ciśnieniu wynoszącym 1015 hektopaskali. Na północnym i wschodnim wschodzie kraju, w tym w Gdańsku i Suwałkach, występuje intensywny deszcz kęci. W Warszawie oraz Poznaniu opady są słabsze lub umiarkowane. Z kolei w Szczecinie, Wrocławiu i Gorzowie panuje sucha aura pęcztątu. Na południu Polski w Krakowie pada, natomiast w Rzeszowie występują słabsze opady przy dość silnym wietrze.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.
6: Dzień dobry, oto serwis informacyjny Moje Radio 24 Muntiu. Według sondażu Ibris przeprowadzonego dla gazety Rzeczpospolita, blisko 77% Polaków popiera wprowadzenie obowiązkowych szkoleń wojskowych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Największe poparcie dla tej inicjatywy odnotowano wśród wyborców koalicji rządzącej, mężczyzn, osób w wieku około 40 lat oraz mieszkańców mniejszych miast. Z drugiej strony, połowa badanych jest przeciwna przywróceniu obowiązkowego poboru do wojska. Sprzeciw ten wyrażają przede wszystkim kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy zarówno dużych, jak i małych miejscowości. Kolejne doniesienia dotyczą kontrowersyjnych wątków związanych z Szpitalem Południowy Miejscowość Lekarze, wyrażają zdumienie sytuacją w ochronie zdrowia, która spotyka się z krytycznym odbiorem społeczeństwa. Nowy sondaż dla Polsat NEWS wskazuje na problematyczne kwestie dotyczące czasu trwania zmian, natomiast sytuacja związana z Dawidem Kacprzykiem wywołała spore poruszenie i nagłe reakcje w debacie publicznej. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z intensywnymi opadami deszczu kontri. W Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu oraz Gdańsku temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza. Na północy i wschodzie kraju, w Szczecinie i Suwałkach, odnotowujemy nieco niższe temperatury, około 13 stopni. Najcieplej jest obecnie w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 17 stopni Celsjusza przy silnym wietrze. W Gorzowie występuje jedynie lekki deszcz przy temperaturze 14 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

wstajemy po cichutku, bo reszta domu jeszcze śpi, więc może by tak, a nie, niech jeszcze sobie pośpią. A ty, jeśli jesteś w takiej sytuacji, delektuj się ciszą i spokojem. Nie będziemy przeszkadzać w moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 na odcinku między węzłem Szczecin Zachód a węzłem Radziszewo wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę w obu kierunkach z powodu trwającej przebudowy układu drogowego. Na drodze ekspresowej S1 w miejscowości Zwardoń ze względu na zamknięcie odcinka autostrady Gokta 3 po stronie słowackiej przejazd granicy państwa dla pojazdów o masie powyżej 7,5 ton jest możliwy tylko po skorzystaniu z objazdu drogą ekspresową z 52 przez miejscowość Cieszyn-Boguszowice. Na drodze krajowej 29 między Krosnem Odrzańskim a Polupinem ze względu na zły stan techniczny nawierzchni wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno Odrzański. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

O 23 zmieniamy tempo. Pościelowe to spokojne kawałki i naprawdę dobry klimat. Zapraszam aż do pierwszej w nocy w moje Radio 24.

0: koszty.
1: Bo ja się nie
0: jak
1: boję.
0: Mieszkałem w Wielkiej Brytanii, to było bardzo, bardzo, ale to bardzo popularne. I taki toster, który tylko umie dwie rzeczy. Albo piecze chleb na biało, albo piecze chleb na czarno. Ciekawe, czy tosty to w ogóle jest zdrowe jedzenie. Abstrahując od tego, czy z czym one są. Podzielcie się z nami w komentarzach na naszym Facebooku. To jest Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się deszczowe warunki ponci. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach, termometry wskazują od 13 do 15 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. W centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza. Najcieplej jest obecnie w Rzeszowie, gdzie odnotowano 17 stopni Celsjusza. Powszechnie występuje intensywny deszcz, natomiast w Gorzu pada jedynie lekki deszcz przy temperaturze 14 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali monitorowych.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam.

nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 i Błyntają. W Polsce nadchodzą gwałtowne zmiany pogodowe. Upały mają ustąpić miejsca jesiennej ourze, a w najbliższym czasie spodziewane są gwałtowne burze oraz ryzyko wystąpienia potężnego gradu. Wydano alerty dla 14 regionów kraju przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi. Ze względu na zbliżający się z zachodu front przynoszący silne wichury i grad, ewakuowano obóz harcerzy. W centralnej części Hiszpanii trwa walka z pożarem lasu w rejonie miejscowości La Mierla. Ogień strawił ponad 16 tysięcy hektarów, co wymusiło ewakuację ponad 800 osób z 20 miejscowości. W gaszeniu pożaru zaangażowanych jest ponad 800 strażaków wspomaganych przez specjalistyczny sprzęt. Akcje utrudniają silny wiatr oraz wysokie temperatury mgły. Według wstępnych ustaleń przyczyną zapłonu była iskra z kombajnu zbożowego Penit. Podobne pożary lasów odnotowano również w innych częściach Hiszpanii, a także w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Norwegii. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski, w tym w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturze około 15 do 16 stopni Celsjusza. Na południu kraju, we Wrocławiu i Krakowie, również występuje deszcz, a termometry wskazują na 16 i 17 stopni. W Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 18 stopni, jednak towarzyszy jej dość silny wiatr. W Gorzów opady są znacznie słabsze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Ech, nie lubię poniedziałków. Tak się utarło, tak się mówi. A może ten poniedziałek wcale nie będzie taki zły. Tu moje Radio 24. Jest po 10.
2: Nic nie będzie takie samo, kiedy zabraknie nas. Choć strzelamy sobie w serca, potem idziemy w bala. Jeśli mi nie wierzysz, to po prostu uderz mnie w twarz.

Radio to jedyne medium, które pozwala ci robić 100 innych rzeczy naraz i tak jak czujesz, nie jesteś sam. Dzięki, że wybraliście naszą playlistę jako tło do waszego dnia. Bez hałasu, bez zbędnej spiny, po prostu dobra muzyka w moim Radio 24.

0: Ne Hemelia Dziga. Serca jest podpalona. I serca już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

Pamiętacie czasy, kiedy playlisty układało się w głowie, a nie w algorytmach? My dalej tak robimy. Szukamy tych emocji, które pamiętacie z pierwszych koncertów i przegrywanych kaset. Wracamy do domu. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski, w tym w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturze około 15 do 16 stopni Celsjusza. Na południu kraju, we Wrocławiu i Krakowie, również występuje deszcz, a termometry wskazują na 16 i 17 stopni. W Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 18 stopni, jednak towarzyszy jej dość silny wiatr. W Gorzów opady są znacznie słabsze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

60 minut klasycznych hitów.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: moi drodzy, minęła 12. Miałem zaśpiewać wam Hey Now, ale tego nie zrobię. Zamiast tego przed nami cała godzina tylko i wyłącznie polskiej muzyki. Zostańcie z nami.
1: Wiele

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Kuntał. Globalny popyt na miedź odnotowuje w ostatnim czasie wyraźny wzrost, co wynika bezpośrednio z rozwoju elektromobilności, wdrażania sztucznej inteligencji oraz trwającej transformacji energetycznej. Sytuacja ta sprzyja polskiemu koncernowi KGHM, który intensyfikuje działania w zakresie pozyskiwania nowych złóż. Firma planuje przeznaczyć znaczną część inwestycji na projekty zagraniczne, optymalizując jednocześnie własne kopalnie oraz rozwijając nowe aktywa. Jednocześnie produkcja miedzi staje się obszarem silniejszej konkurencji dla europejskich producentów ze strony korporacji chińskich, które wspierane są przez państwowe fundusze i systemy ochrony. W kraju odnotowano trudną sytuację w wielu rzekach. Seria komunikatów o śniętych rybach alarmuje o pogorszeniu stanu ekologicznego wód Tanio. W związku z problemami dotyczącymi dostarczania tlenu dla organizmów wodnych, lokalny włodarz został objęty wyrokiem sądowym. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi odpowiednio 19 i 16 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, odnotowujemy intensywne opady oraz temperatury między 15 a 20 stopniami. Na południu Polski we Wrocławiu i Krakowie deszcz towarzyszy dość silnemu wiatrowi przy temperaturze około 19 i 20 stopni Celsjusza. W Rzeszów odnotowano 22 stopnie Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła godzina 13, a to oznacza, że przyszedł czas na wasze pozdrowienia i dedykacje w Moje Radio 24. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, 22 602 0068. Tam się zgłosi automat, można sobie nagrać to, co się chce powiedzieć, dobrać do tego piosenkę, a ja, zostając z wami do 16, postaram się, żeby ona pojawiła się na antenie tak szybko, jak się da. Maciek Chorzowski. Zapraszam.

Zauważyliście może, że niektóre dźwięki mają właściwości jakby teleportacyjne? Wystarczy jeden specyficzny pogłos werbla albo miękki dół basu, żebyście znów mieli te naście lat. W moim Radiu 24 nie gramy tylko piosenek. My pilnujemy, żeby te najlepsze wspomnienia nie wyblakły. Zostańcie z nami, a za chwilę kolejna porcja dobrych powrotów.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 00 68. Nagraj się i lecisz. 22 602 00 68.

Teraz coś z kroniki kryminalnej. Otóż Janusz G. wybił szybę w samochodzie, by ukraść z niego świeżaka. Niestety wpadł w szał, gdy okazało się, że to nie świeżak, tylko prawdziwy kalafior. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie mają kalafior zamiast mózgu. Moje Radio 24, zostańcie z nami.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy i zachodzie, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 16 do 19 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, występują intensywne opady przy temperaturze między 15 a 20 stopniami. Na południu kraju, w okolicach Wrocławia, Krakowa i Rzeszowa, odnotowujemy wyższe temperatury sięgające 22 stopni, jednak towarzyszą im silniejsze podmuchy wiatru. W Suwałkach temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali kontra.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji. Minister poinformował o ostatnich przechwyceniach rosyjskich samolotów nad Bałtykiem oraz intensywnych działaniach służb przeciwko sabotażowi na terenie Polski. Radosław Sikorski wyraził jednocześnie obawę przed wykorzystaniem ukraińskich dronów przez Rosję w ramach prowadzonej przeciwko Zachodowi wojny hybrydowej. W wiadomościach zagranicznych Peter Magyar zaproponował Judith Polgar na stanowisko prezydenta Węgier. Kandydaturę tę uzasadnił wysokim uznaniem oraz osiągnięciami Polgar zarówno w kraju, jak i na świecie. Zmiany w konstytucji umożliwiły potencjalny wybór tej kandydatki po zakończeniu dotychczasowej kadencji głowy państwa węgierskiego partii. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu. Na północy i w centrum Polski, w tym w Gdańsku, Warszawie oraz Wrocławiu, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza. W południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują od 21 do 23 stopni Celsjusza, gdzie opadom towarzyszy dość silny wiatr. Na zachodzie, w Poznaniu, odnotowano najniższą temperaturę, wynoszącą 14 stopni Celsjusza, natomiast w Gorzowie temperatura wynosi 16 stopni przy słabszych opadach. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali puntowi.
1: To jest Moje Radio 24.

chwilkę po drugiej po południu. Cały czas zbieramy Wasze pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać to, co się ma do powiedzenia, dołożyć do tego piosenkę, a ja postaram się ją szybciutko znaleźć i pojawi się ona na naszej antenie.

A o 23 codziennie robimy klimat pościelowe. Spokojniej, bliżej i tak bardziej na noc. Zostań z nami aż do pierwszej.

0: nowe grają w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Mówi się, że w Londynie zawsze pada, ale to stamtąd przychodzą dźwięki, które najlepiej ogrzewają głośniki. Coldplay, Robbie Williams czy klasyki z lat 90. W moim Radio 24, nie ukrywam, mamy słabość do wyspiarskiej produkcji i melodii, które po prostu nie chcą wyjść z głowy. Zostańcie z nami.

jest Moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka. No fighting.

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całej Polsce utrzymują się opady deszczu. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 19 i 17 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Warszawie oraz we Wrocławiu, temperatura wynosi 20 stopni. Na południu, w Krakowie, odnotowujemy 21 stopni przy dość silnym wietrze, natomiast najcieplej jest obecnie w Rzeszowie, gdzie termometry pokazują 23 stopnie Celsjusza.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwisu informacyjnego Moje Radio 24, pan Monet. Według analiz Instytutu Studiów Wojennych, Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej rakiet niż jest w stanie wyprodukować w ciągu jednego miesiąca. Raporty wskazują również, że wykorzystano nawet 2/3 planowanej rocznej produkcji pocisków Zircon. Ze względu na zagrożenie atakami 13 lipca w Paryżu powstała antybalistyczna koalicja rakietowa, do której przystąpiła Ukraina wraz z 9 państwami miar. Polska nie dołączyła do tego sojuszu. W prognozie pogody przewiduje się niestabilne warunki i niskie temperatury do końca tygodnia, po czym nastąpi przejściowy wzrost temperatur. Przez większą część obecnego oraz przyszłego tygodnia w różnych regionach kraju spodziewane są częste opady deszczu oraz burze. W weekend nastąpi wyraźne ocieplenie, po którym temperatura ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie opady deszczu kąci. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju – Panin. W Warszawie i Poznaniu odnotowujemy intensywne opady oraz temperaturę w granicach 16 do 20 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują od 21 do 24 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W zachodniej części kraju, we Wrocławiu i Gorzowie, temperatura wynosi od 16 do 20 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali na ton.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

moje Radio 24. Została wam tylko ostatnia godzina na to, żeby, moi drodzy, wybrać piosenkę i spowodować, aby pojawiła się na naszej antenie jeszcze dziś. Tylko od 15 do 16 tyle czasu nam zostało. 22 602 0068.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

Nie musisz być gwiazdą, żeby wejść na antenę. Wystarczy, że trafisz w numer 22 602 00 68. Resztę zrobi magia albo przypadek. 22 602 00 68.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całej Polsce utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centrum kraju, w Warszawie, odnotowujemy 20 stopni, natomiast w Poznaniu oraz Gorzu termometry wskazują 16 stopni Celsjusza, giną. Na południu Polski panują nieco cieplejsze warunki. W Krakowie jest 21 stopień, a w Rzeszowie odnotowano najwyższą temperaturę wynoszącą 24 stopnie Celsjusza. W wielu regionach, szczególnie na zachodzie i południu kraju, opadom towarzyszą dość silne podmuchy wiatru. Średnie ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłyna Pelec. Drewno, drewno. Drewno z Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Polwane. Najnowszy raport najmówierniejszej izby kontroli dotyczy funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych K. W dokumencie wskazano na największy problem systemu oraz opisano aferę w Szpitalu Południowy Miejscowość. NIK opublikowała także raport dotyczący Koszalina, w którym ujawniono szokujące zarobki lekarzy. W najbliższy wtorek na obszarze całego kraju odbędą się testy sygnałów alarmowych o nazwie Alarm 26. Ćwiczenia potrwają od 7 do 19. Celem działań jest sprawdzenie sprawności systemów ostrzegania i alarmowania ludności poprzez emisję dwóch różnych sygnałów akustycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Władze podkreślają, że testy mają charakter wyłącznie szkoleniowy i nie stanowią realnego zagrożenia dla mieszkańców. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 15 do 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy intensywne opady oraz temperaturę około 20 stopni. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują na 22 do 23 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali Plutona.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24. Cały czas gramy, nie przestajemy. Minęła 16, tak więc niektórzy z was pewnie niedługo będą wsiadać do samochodu i ruszać w drogę. A ja postaram się, żeby muzyka nie pozwoliła wam zasnąć za kółkiem.

O 12.30 i 22.30 codziennie zabieramy Cię na Mazowsze. Jedna miejscowość, dwa spojrzenia, dwie minuty. Krótko, konkretnie i ciekawie. W moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Zabrze Południe, a węzłem Gliwice-Sosnica, ruch w kierunku Wrocławiu odbywa się lewym pasem ze względu na wyłączenie prawego pasa Antimaliej. Na drodze ekspresowej S1 na odcinku Mysłowic-Lędziny trwają prace budowlane. Kierunek Tychy do węzła Kosztowy przebiega prawą jezdnią, natomiast kierunek Pyrzowice lewą. Dodatkowo zamknięta jest łącznica Lędziny z Tychy, objazd został poprowadzony przez węzeł Dzieczkowice. Na autostradzie A4 między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławiu wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu uszkodzenia płyty betonowej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Zbalansowana muzyka w radiu to sztuka. Trochę tego, co świeże i elektryzujące teraz oraz sporo tego, co sprawdzało się przez ostatnie dekady. Taki mamy przepis na udany dzień. Moje Radio 24. Można powiedzieć górnolotnie, muzyka, która łączy...
1: Zobacz!

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski obecnie występuje intensywny opad deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 18 i 15 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju, w okolicach Warszawy, Poznania i Wrocławia, termometry wskazują około 20 stopni, jednak opady są intensywne, a wiatr dość silny. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wzrasta do 22 i 23 stopni Celsjusza Kąci. W Suwałkach odnotowano 17 stopni, natomiast w Gorzu występuje jedynie lekki deszcz przy temperaturze 17 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali Kąci.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W serwisie informacyjnym Moje Radio 24 prezentujemy najważniejsze wiadomości. Kancie. Wewnątrz ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość narastają napięcia związane z decyzją władz partii o zakazie udziału członków w organizacjach politycznych. Wypowiedzi Michała Moskala dotyczące Stowarzyszenia Rozwój Plus spotkały się z krytyką ze strony Waldemara Budy oraz Sylwestra Tułajewa. Dodatkowo w przestrzeni internetowej pojawił się krytyczny wpis Patryka Jakiego skierowany do Marcina Horały dotyczący nieobecności Kaspra Płażyńskiego na wiecu Karola Nawrockiego. W innym wątku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zajmuje się zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Sprawa dotyczy kontroli rozliczeń świadczeń medycznych na oddziale chirurgii ogólnej i proktologicznej. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała błędy w rozliczaniu procedur medycznych, zwłaszcza przy zabiegach endoskopowych w chorobach zapalnych jelit, co skutkowało uzyskaniem wyższych kwot finansowych przez placówkę. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa dotyczące Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy około 19 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Na południu, w Krakowie oraz Rzeszowie, temperatura wzrasta do 22 i 24 stopni Celsjusza, choć towarzyszy jej silny wiatr. W pozostałych regionach kraju również występują deszcze przy temperaturach od 16 do 19 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

chwilę po 17 wsiadamy za kółko i patrzymy prosto przed siebie, głównie na drogę. Warto czasami jednak wyłączyć coś, na co mówią tunnel vision, i rozejrzeć się dookoła. Wiosna, moi drodzy, idzie wiosna, nawet po 17. To jest moje Radio 24.

Kobiety tęsknią za romantyzmem, za emocjami. Chciałyby, żeby było tak jak na początku. Pewna żona poprosiła męża, żeby potraktował ją tak, jak wtedy, gdy się poznali. No to zabrał ją na kolację, do kina, przeleciał i odwiózł do rodziców. Brawo ty! Więcej politycznie niepoprawnych treści, jak zawsze po 19:00. Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Budziszów a węzłem Kąty Wrocławskie, w obu kierunkach prowadzone są prace koszenia traw, co skutkuje zajęciem prawego pasa ruchu. Na drodze ekspresowej S-em na trasie Zambrów, Białystok, zajęty jest pas prawy na jezdni lewej. Na drodze krajowej do K79 w okolicach Chrzanowa, piesza pielgrzymka przechodzi drogę w czterech grupach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee za placem.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wywołuj głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

pościelowe startują o 23:00. Muzyka na noc, na myśli, no i na... sam wiesz na co. Do pierwszej nocy w każdym razie. Lecimy razem.

Dobra produkcja zasługuje na dobre brzmienie. Dbamy o to, by każdy bas i każde muśnięcie struny brzmiało u Was tak, jak zaplanował to producent w studio. Moje Radio 24, audiofilski spokój w środku dnia.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24. Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 18 i 16 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu, odnotowujemy temperaturę od 16 do 19 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach i silniejszym wietrze. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatury są

wyższe i wynoszą odpowiednio 22 oraz 24 stopnie Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Michael O'Leary ogłosił wstępne ustalenia dotyczące incydentu podczas lotu linii Ryanair z Salonik do Niemiec. Według raportu obcy przedmiot uszkodził silnik samolotu, co doprowadziło do rozbicia jednej z szyb w maszynie. W wyniku zdarzenia 61-letni pasażer został częściowo wyssany przez otwarte okno i odniósł obrażenia szyi oraz barku, a także doznał poparzeń. Pełny raport szczegółowy ma zostać opublikowany za około 28 dni. W kraju ogłoszono wyniki badań dotyczących zaufania do polityków Ponta. Prezydent Karol Nawrocki utrzymał pozycję lidera w rankingu, uzyskując 53% zaufania przy dodatkowym trendzie. Wzrostowy miejscowość odnotowano natomiast spadek zaufania do Donalda Tuska oraz Rafała Trzaskowskiego w lipcu. Według Centrum Badania Opinii Społecznej przyczyną spadku popularności tych polityków może być afera w warszawskim szpitalu południowym. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie opady deszczu kłoni. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnych regionach, w Poznaniu i Warszawie, notuje się intensywne opady oraz temperaturę w granicach 16-17 stopni Paniconamici. Na południu kraju warunki są nieco cieplejsze. We Wrocławiu termometr pokazuje 19 stopni, a w Krakowie 22 stopnie, jednak towarzyszą im silne podmuchy wiatru i ulewy. Najwyższa temperatura odnotowana jest w Rzeszowie, gdzie jest 24 stopnie Celsjusza przy deszczu i silnym wietrze. W Gorzowie panuje nieco spokojniejsza aura z lekkim deszczem i temperaturą 16 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali pontonu.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No i moi drodzy, minęła 18. Już chyba część z nas może zwolnić odrobinę ten całodzienny pośpiech. My muzycznie też zwolnimy. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami.

Ostatnio odwoziłem znajomych na pociąg do Gdańska. Nie wiem, jak to się stało, ale byliśmy przed czasem, a przecież zawsze jest to samo. Pociąg Intercity z jest opóźniony o 45 minut. Opóźnienie może się zwiększyć lub zwiększyć. Za opóźnienie przepraszamy, lol. I teraz uwaga. Pociąg przybył punktualnie, odjechał i przybył też o czasie. Uważam, że PKP nie może sobie tak po prostu pozwalać na tego typu ekscesy. Człowieka latami przyzwyczajali, można powiedzieć, że nawet wytrenowali, a teraz bez ostrzeżenia trzymają się rozkładu jazdy. To jest skandal i moim zdaniem absolutnie niedopuszczalny.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum, trwają prace koszenia traw w pasie drogowym Dzięci. W zależności od postępu prac może dochodzić do przejściowego zajęcia pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady. Na drodze ekspresowej S6 w pobliżu węzła Luzino prowadzone są krótkotrwałe roboty, powodujące naprzemienne zajęcie prawego i lewego pasa ruchu w kierunku Gdyni oraz Szczecina. Na drodze krajowej DK60 na odcinku Radzyń Podlaski – Sławatycze zamknięte jest przejście graniczne w Sławatycza. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Są stacje, które chcą Cię koniecznie obudzić wrzaskiem. My wolimy to robić dobrą energią. Spokojne wejście w godzinę, rytm dopasowany do Twojego tętna i zero zbędnego lania wody. Zapraszam na kolejną godzinę w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję QNT-Know. Obecnie w całej Polsce utrzymują się opady deszczu. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centrum, w Warszawie i Poznaniu, notujemy intensywne opady i temperaturę około 16-17 stopni. Na południu kraju, w Krakowie i Wrocławiu, termometry wskazują odpowiednio 22 i 19 stopni Celsjusza przy silniejszym wietrze. Wschodnia część kraju jest najcieplejsza. W Rzeszowie odnotowano 24 stopnie Celsjusza. Panty. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1015 hektopaskali.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Obywatel Ukrainy, Yuri K., został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące po zaatakowaniu uczestników imprezy w Zdyni. Mężczyźnie postawiono 4 zarzuty. Śledczy wykluczyli, aby działania podejmującego atak miały związek z kwestiami dotyczącymi przynależności narodowej lub etnicznej. Sąd skazał Dawida F., sprawcę tragicznego wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim, na łączną karę 15 lat więzienia. Do zdarzenia doszło, gdy kierowca samochodu marki Opel zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z motocyklem, którym poruszali ojciec i nastoletni syn Toein. Obaj mężczyźni zginęli w wyniku odniesionych obrażeń. Pęci. Oskarżony przyznał się do winy, kierując pojazdem mimo braku uprawnień, a prokuratura zapowiedziała apelację, domagając się wyższego wyroku. Towarzyszący mu Mariusz Pani został oskarżony o nieudzielenie pomocy i nie przyznał się do stawianych zarzutów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymuje się deszczowa aura. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, występuje intensywny opad deszczu przy temperaturze od 17 do 19 stopni. Na południu kraju odnotowujemy wyższe temperatury. W Krakowie jest 22 stopnie, natomiast w Rzeszowie 23, gdzie opadom towarzyszy dość silny wiatr. W Gorzowie odnotowano jedynie lekki deszcz. Ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali. Kontrola.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 19. W moje Radio 24 czas odwiedzić mazowieckie miejscowości, miasta, miasteczka i wsie. Zapraszam serdecznie.

0: 2 minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Rosyjski ostrzał statku handlowego Golden Leo w pobliżu Odessy doprowadził do tragicznych skutków dla załogi. Zginęło czworo obywateli Indii, a jedna osoba została ciężko ranna. Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło atak na jednostkę handlową, podkreślając konieczność ochrony cywilnej żeglugi oraz zapewnienia swobody handlu morskiego, zgodnie z prawem międzynarodowym miejscowość Marynarka Wojenna Ukrainy uznała to zdarzenie za akt terroru wymierzony w cywilną żeglugę i rażące naruszenie norm prawa międzynarodowego. W innych doniesieniach prezydent Wołodymyr Zełenski zaproponował Michajło Fedorowowi nowe stanowisko z szerokimi kompetencjami. Jednak były minister obrony odrzucił wszystkie propozycje prezydenta Panci. Według informacji Financial Times, proponowane zadania miały obejmować kierowanie innowacjami obronnymi oraz zarządzanie zagranicznymi inwestycjami. Dymisja Fedorowa była elementem szerszej rekonstrukcji rządu Ukrainy i wywołała protesty w kraju. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku i Poznaniu temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza, przy czym w stolicy Wielkopolski odnotowano dość silny wiatr. Warszawa może liczyć na 17 stopni. Na południu kraju termometry wskazują 21 stopni w Krakowie oraz 23 stopnie w Rzeszowie. W pozostałych regionach, w tym w Szczecinie, Wrocławiu i Suwałkach, temperatura waha się od 16 do 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Pułaskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Pułaskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię

0: historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: zawsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze? W 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz, rok 1994, na co komu.

0: historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko Mnie Kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko Mnie Kochaj w wykonaniu Goja. Dziś

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfect i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed wami Perfect. Chcemy być sobą.

Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: moje Radio 24.
1: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24. Moje Radio 24. To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina. Moje Radio 24.
1: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: Ro. Godzina.
1: Mówi Himmel Jadziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
2: Moje radio 24.
3: To jest
0: rok.
4: Rok, godzina.
3: Moje radio 24.
0: Moje radio 24. Rok, godzina.
3: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
3: To jest moje radio 24. Rok, godzina.
0: Rok, godzina. To jest moje radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Słuchasz?
0: Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24.

0: GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze, młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się Biła?
1: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
2: Słuchasz?
3: Moje Radio 24.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.